0: завжди так було, не тільки в цьому році, в дійшнім часі, але завжди так було вже. Була публіка і молода, і старейша. І наші пісні перед усім хочуть послухати старейші. Ми старейші, і репертуар такий колишній бардій. І то вони приходять і дуже лічні приходять на наші концерти.
1: Для мене то в ogóle, бо я jestem urodzona w Białówce. Dla mnie to jest najlepsze miejsce na świecie. Wszyscy mi się pytają, czy tu jest bezpiecznie się mieszka ze względu na sytuację za granicą, na tych uchodźców. Bardzo bezpiecznie, dlatego że ciągle jest straż, ciągle jest policja i jest wszystko w porządku. Mieszkańcy nie czują się jakoś zagrożeni, absolutnie do tego. Wszyscy, którzy przyjadą i tutaj zobaczą, to bardzo lubią. Powiem jeszcze jedno, w zeszłym roku był nagrywany na ruinach Świętego Antoniego film Podlasie. Brało dużo udział aktorów znanych, bardzo znanych aktorów. Rozmawiałam z nimi i też, ja zresztą byłam też statystką, i rozmawiałam z nimi i oni powiedzieli, że oni nie wiedzieli, że Podlasie tak piękne jest, że Jałówka jest taka ładna i teraz będą wszystkim swoim znajomym polecać, żeby odwiedzać.
0: A my zawsze śpiewajemy na żywo. My nikoli nie śpiewajemy. A my występowali mnogo po celu, nie tylko w Polsce, ale i na Białorusi, i w innych городах співали много. В Бідгощі двократні гран-при здобили. Двократні.
2: А прихожі як костюми, то так само з Білорусі?
0: Гети з Білорусі, так. Гети то ми вже шили тут у нас. А гети Білорусь нам презентувала.
2: А, подарували, так?
0: Так.

0: Луганівці завершився мистецький пленер «Моя малая батьківщина». На виставі, яка відкрилася 21 жнівня, можна поглядіти усі артистичні інтерпретації поняття «малої айчини» як у живописі, так і в скульптурі.
1: Титул завжди є такий сам, а потім вже довольність є в засаді цілий час інтерпретація того темату. Так якби той темат був, а одночасно його не було. Бо не кожен може скоєжити щось такого, що то власне моя мала ойчина, але to właśnie chyba na tym polega, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
2: Część artystów już przyjeżdża do nas i bierze udział u naszym plenery Sztohot. Część niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzić na taką wystawę.
3: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo cały jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
4: No ja jestem tutaj trzeci raz i to właściwie trzeci rok z rzędu. Kiedyś zostałem zaproszony przez Tomasza Tichoniuka. No i okazało się, że tutaj zostałem na znacznie dłużej. Tak więc co ja mogę powiedzieć? No ja przede wszystkim jestem bardzo, bardzo wdzięczny Tomaszowi i Agnieszce za te zaproszenia i za to, że cały czas tutaj te zapraszają. Bo to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, taki plener. No niby to jest Hajnówka, czyli to województwo podlaskie, ale wciąż jest to bardzo ciekawe przeżycie.
2: No tak jak wskazał na odkryciu, to 8 lat temu nazad robiliśmy taką czasową wystawę pośla plenerową i wyszło, że to teraz mamy postojaną wystawę pleneru. Tomu, że to turysty z całego świata przyjeżdżają i wielmi ciekawie się tym, że to na tej wystawie jest. I ta wystawa jest w Bieruskim Muzeum w Hajnówce teraz od czasu. Pośla jest taka, można skazać, roszada pierysową i pierw na siemu inszym miejscu u muzei, a czas znachodzić za tych pierdusim raźby na pana dworku. Wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Hajnówki i one ogólnie dostępne tu pierd budynkiem Białoruskiego Muzeja. I one stwarają czerwową, postojaną wystawę muzeja mastacką. Nasze postojane wystawy to pierdusim etnografia, a tu mają poślopremierową mastacką wystawę, która cieszy się wielkim zaciekawieniem turystów. I jest jakby dodatkową atrakcją dla Horoda i dla muzeja, a tak samo wizytówka dla naszych mastaków, którzy biorą udział w tym mireprzyjemstwie.
3: Ja w swoich rzeźbach przemycam elementy słowiańskie, elementy związane z kulturą Podlasia, z białoruskością. Stworzyłem 3 rzeźby, 2 rzeźby takie bardziej realistyczne, które przedstawiają, nazwałem te rzeźby podlaskie anioły. Są to postacie takie ludzkie, ubrane w koszule białoruskie. Wykorzystałem w tych rzeźbach kolory, które nasi przodkowie wykorzystywali kobiety wyszywając, no wyszywanki w koszulach. Były 2 kolory, niebieski i czerwony. I ja to zainspirowany tym tą wiedzą właśnie u jednego anioła zrobiłem koszulę na czerwono, a u drugiego na niebiesko.
5: No to widać to chyba podlaskie anioły, bo no skażę, rod taki dowoli tak, nie żałował pan tych aniołów, jeśli chodzi o kucie twarzy.
3: No, ludzie tutaj żyjący przez całe życie, można powiedzieć, ciężko pracowali na roli głównie i ta zacięta twarz jak najbardziej pasuje do tego. My jako spadkobiercy teraz mamy, można powiedzieć, lekkie życie i w dobrobycie. Trzecią rzeźbę natomiast, to ona stoi na zewnątrz, to jest taka duża rzeźba plenerowa, abstrakcja, można powiedzieć, tą rzeźbą zacząłem taki cykl, który nazwałem Przyszedł Człowiek. Wykorzystałem do tego pień dębu i zaznaczyłem na nim geometryczne wzory oraz wycięcie w kształcie takiego prostokąta, dlatego że doszedłem do wniosku, że gdy przychodzi człowiek, to wszystko wygładza, wycina, wyrównuje, wykorzystuje kąty proste i właśnie to wycięcie w tym pniu dębu to jest właśnie człowiek, który przyszedł i może nie zniszczył, ale wykorzystał to drewno, które dostał, czyli tą przestrzeń życiową w swoim stylu, czyli tak w takim wyprostowanym i wygładzonym. I to jest pierwsza rzeźba, tylko tak się stało, że, bo już do tej pory powstały dwie takie rzeźby, tylko że w Narewce plener odbył się wcześniej i myślę, że to będzie taki większy cykl takich rzeźb, bo podoba mi się ta forma i ten pomysł mi się podoba i będę to rozwijał.
0: A w Hajnowce można śledzić pracę takich artystów jak Marek Sapiolka, jakiego my tylko co czuli, Jarosław Żukowski, Jurij Iwacik, Radek Maciejewicz i inni.

0: Racja. Racja.com.
1: Wiosna o jej ruchach, wiosna o jej śpiewach, nie bój się posłuchaj.